Kartom na burek, a taki porcelan. Smudry ma cibulka ma, tapety parmezan.